0: tyle, ślipaszcze muzyk, halo, pianioki.
1: Och, nuec, na tyle, ślipaszcze muzyk, halo, pianioki.